睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡

Otwieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie dół, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

the

Witam Państwa pięknie, nazywam się Marcin Daniec, słuchacie świetnego, znakomitego akademickiego Radia Nowinki.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 14 dzień września i 257 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Roxana, Bernard, ale także Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemiomysł. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. A dzisiaj mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym. Coś na rzeczy jest. No i wydarzenia klubowe, no tak, stand-up, nietypowy stand-up, w którym man z pieśniarzem się zmagają, to powoli chyba dobiega końca, ale ja chciałbym was zaprosić na typowy koncert, koncert, który rozegra się w klubie Zaścianek już najbliższy czwartek o godzinie 18:00, tam As December Falls koncertować będzie. Dodam jeszcze, że będzie to oczywiście koncert niesamowity, a wykonawcy z Dockingham przylecieli. Generalnie będzie pop, punk, alternatywny rock i to wszystko oczywiście w dobrym brytyjskim akcencie, udostępnione oczywiście, chociaż Nottingham Forest było. A jeżeli chodzi o kwestię wyprawy kinowej, myślę, że propozycją w sam raz na, powiedzmy, jutrzejsze popołudnie może być Totalna Magia 2. Kolejny film, w którym zobaczymy i Sandrę Bullock, i Nicole Kidman, i Ian West, no i Stakarda Channinga, chociaż to on trochę wypada. A generalnie mamy tutaj wielopokoleniową rodzinę czarownic, które no, chcą zrzucić wielowiekową klątwę. Czy im się to uda? No cóż, macie szansę się przekonać o tym na własne oczy, a film będziecie mogli obejrzeć w multikinie, między innymi o 17:25, na co oczywiście was serdecznie zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, od razu mówię, że mamy już za sobą forum ekonomiczne. No i przechodzimy do spraw bardziej, ale to bardziej prozaicznych, bieżących jak najbardziej. Dodam jeszcze, że wielka lekcja ekologii to akurat 20 września, moi drodzy, czyli w sobotę w Tauron Arenie będzie, a tam również Politechnika Krakowska będzie próbowała troszeczkę edukować. Ale znacznie bliżej, bo już najbliższą środę mamy możliwość wzięcia udziału w nowym cyklu wykładów ekonomedycznych, czyli Politechniki Ekonomedu, oczy artystów, choroba, geniusz i postęp medycyny. Ten wykład już w środę o godzinie 17:00, jak możecie się domyśleć, będzie o oczach, a prelegentem będzie profesor Wylęgała, który jest prorektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownikiem tamtejszej katedry okulistyki oraz ordynatorem oddziału okulistycznego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Wykład pana Edwarda Wylęgały, tak jak powiedziałem, w środę o godzinie 17:00. Oczywiście serdecznie was zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest gotowe. My gramy i mówimy i oczywiście zachęcamy do słuchania nowinek. A skoro tak, to podpowiadam, że jutro poranek o godzinie 9:00, wieczorem Worek Buszu o 21:00. To jutro, a dzisiaj już za chwileczkę nowinek, na który zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak. Natomiast dla osób, które chciałyby ewentualnie wziąć czynny udział w funkcjonowaniu radia, czyli realizować programy, przygotowywać serwisy, no i oczywiście prowadzić programy, to zapraszamy chętnych do spróbowania swoich sił. Wystarczy się zgłosić do naszego radia poprzez stronę internetową, poprzez maila, a ewentualnie również przedzwonić, czy wręcz przyjść z Karzyńskiego 7 parter lokal numer 6. Zapraszam do słuchania nowinek, no i oczywiście chętnych do współpracy.

Witam się z wami serdecznie w dzisiejszy poniedziałkowy wieczór, a skoro tak, no to wita się z wami Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was realizuje i poprowadzi. Dzisiaj będzie kilka wątków natury organizacyjnej, będzie również o wielkiej polityce z pewnym drobnym przymrużeniem oka, no i będzie o wydarzeniach, które mogą być, no powiedzmy, w jakiś sposób interpretowane w różnoraki sposób, w zależności od tego, jak się do tego podejdzie. Jednym słowem, dużo różności, mam nadzieję, że dosyć ciekawych różności. Skoro tak, no to zapomniałem jeszcze dorzucić, rzeczywiście trochę muzyki będzie, a co za tym idzie, na pewno można się będzie trochę rozerwać. A skoro tak, moi drodzy, no to jeszcze jedna kwestia nader istotna, no bo nowy rok akademicki już tuż, w związku z tym nie zostaje mi chyba nic innego, jak wystąpić z apelem, moi drodzy, wielkim apelem. Otóż, jeżeli wśród was są osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w działalności radia, w funkcjonowaniu radia, w realizowaniu programów, prowadzeniu programów, tudzież przygotowanie serwisów informacyjnych, jak i również innych zajęciach, które są związane z działalnością radia, różnorakie, no bo to przecież i takie działania czysto reporterskie, i działania czysto serwisowe, informatyczne, jednym słowem sporo tego jest. Jeżeli takie osoby są, to zapraszam do pisania na adres mailowy nowinki@pkedu.pl. Tam postaram się wam jak najszybciej odpowiedzieć na wasz akces, no i ewentualnie uzgodnić termin pierwszego spotkania. Jeżeli wolicie najpierw sprawdzić coś na żywo, no to potwierdźcie tylko termin, żebyśmy się nie rozmijali, również chyba najlepiej mailowo, ewentualnie telefonicznie, no i wtedy spróbujemy się już jakoś umówić. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie natury organizacyjnej, a skoro tak, no to myślę, że no dobra, jakoś tak zagramy.

A skoro tak, no to od razu zaczniemy i to ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, z naprawdę bardzo, ale to bardzo grubej rury, moi drodzy. Prawdę mówiąc, to sam byłem zaskoczony, no bo tak, o różnych dziwnych, znaczy no dziwnych, no to może że złe określenie w przypadku zachowań prezydenta światowego mocarstwa, jakim bez wątpienia są Stany Zjednoczone. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na oficjalnym koncie Białego Domu, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, pojawiła się mapka, na której no jakby nie było, cała Ameryka była przedstawiona jako jedna wspólna całość, nie wiedzieć tylko dlaczego, że pod jedną barwą, znaczy kilkukolorową oczywiście, ale jedną, to tak żeby nie było wątpliwości, no to prawdę mówiąc, no już żeśmy się zdążyli oswoić z tymi tematami, no bo to wiadomo, Kanada, kolejny stan, kolejna prowincja amerykańska, Grenlandia zresztą również, Alaska, a nie, to akurat zupełnie się nie zgadza, bo oni już od jakiegoś czasu wykupieni zostali od Rosjan. Swoją drogą, nie wiem czy macie świadomość, ale Alaskę ze strony amerykańskiej kupował generał Krzyżanowski, bohater wojny secesyjnej, Polak skądinąd, natomiast sprzedawał ją ze strony rosyjskiej generał gubernator z Kamczatki, z pochodzenia też Polak zresztą, no prawdę mówiąc to taka ciekawostka, że tak powiem, natury lingwistyczno-politycznej. Swoją drogą nie wiem, czy porozumiewali się akurat po francusku, bo wtedy to jeszcze było tak w miarę przyjęte i podejrzewam, że jeden i drugi całkiem nieźle tym językiem władał, czy wręcz przeciwnie, wypowiadali się w języku rosyjskim albo i po polsku. No ale to jakby nie mój wątek przewodni w tym przypadku. Natomiast bardziej istotne jest to, że prezydent miał ostatnio, znaczy prezydent Trump oczywiście, miał ostatnio konwencję przedwyborczą republikanów, moi drodzy. Konwencja tam na dalekim południu Stanów Zjednoczonych się odbyła. No właśnie, konwencja republikanów. Może troszeczkę przedobrzyłem w tym przypadku, z tej prostej przyczyny, że wszyscy twierdzą, że republikanów to tam się pojawiło relatywnie niewielu, natomiast nie zmienia to faktu, że było cała masa ludu amerykańskiego, takiego prostego, sympatycznego amerykańskiego ludu w czerwonych czapeczkach z napisem MAGA, czyli Make America Great Again. No, jakby na to nie spojrzeć, oczywiście mogą mieć marzenia, chociaż to różnie wychodzi. Pan prezydent przemawiał zresztą dosyć długo, bo chyba godzinę 45. Może to niemieckie pochodzenie się mu odbiło, no bo mieliśmy w historii już doskonałych mówców po stronie niemieckiej. No chociażby Arni, on na przykład bardzo, ale to bardzo długo potrafił przemawiać. Co więcej, no przekonał cały naród do tego, żeby poszli później na drugą wojnę. Ale to też jakby inna bajka. W każdym razie przemawiał długo, wiele rzeczy wyjaśniał. To znaczy tak, powiem inaczej, nie wyjaśnił, albo inaczej. Powiedział, że to, że są wysokie ceny paliw w Stanach Zjednoczonych, skądinąd w Europie też są wysokie, nawet bardzo wysokie, to jest bezpośrednio wina demokratów, Ukraińców, bo atakują rosyjskie rafinerie. I to są te główne ceny, powody, dla których ceny paliw poszły w górę, co może akurat trochę zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że jakoś tak w tym wątku nie wspominał nic na temat Zatoki Perskiej czy Morza Czerwonego, gdzie no powiedzmy swoje paluszki już wkładał, jeżeli chodzi o zakłócenie cyklu dostaw, no i przy okazji podniesienie cen. Tego nie wspomniał, natomiast moi drodzy, powiedział coś innego, co może wielu zaskoczyć. Znaczy, nie mówię w tej chwili już o kwestiach tych granic, jeziora, właśnie, zaraz, to ma być jezioro amerykańskie? Chyba tak, już prawdę mówiąc się pogubiłem, bo to generalnie chodziło o jezioro Ontario, jeszcze jezioro Erie ma chyba zmienić nazwę, ale powiedział jeszcze coś innego. Uwaga, uwaga, moi drodzy.
zapowiedział, że jeżeli republikanie wygrają połówkowe wybory, bo przypominam, to nie chodzi o wybory prezydenckie, nie chodzi o wybory całościowe. Tamte wybory do Sejmu, chciałem Sejmu powiedzieć, parlamentu, odbywają się połówkowo, bo najpierw wybierana, znaczy co połowa kadencji wybierana jest połowa kongresmenów i reprezentantów i senatorów. Oni akurat wymieniają się nie na zasadzie, że wszyscy naraz, tylko no, że do zachowania pewnej ciągłości, że tak powiem, funkcjonowania instytucji rządowych. Po prostu co pół kadencji odbywają się te wybory połówkowe. No i właśnie te wybory połówkowe mają się odbyć już lada moment w tym roku, bez mała. W związku z tym zaczęło być pilnie, no bo notowania generalnie prezydentowi zaczęły spadać. No i prezydent, uwaga, uwaga, powiedział ni mniej, ni więcej, tylko że jak republikanie wygrają, to uwaga, wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych dostaną po kilka tysięcy dolarów. Mocne, nie? No, ja co prawda zaczynam tutaj dostrzegać pewną prawidłowość historyczną, no bo jakby na to nie spojrzeć, mamy tutaj pewien związek przyczynowo-skutkowy. No w końcu te kwestie, że tak powiem, przepływu pieniędzy od budżetu państwa do obywateli w celu pokazania, że to się da tak czy inaczej zrobić, to mieliśmy przećwiczone, moi drodzy, i to całkiem dobrze. No a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak, no bo to było te 500+, później akurat były różne fundacje i darowizny, że tak powiem, oczywiście nie w ramach kampanii wyborczej, dla różnych straży pożarnych, nie tylko, w których brali udział różni przedstawiciele władzy, zaczynając od, nie wiem, Macierewicza, jednego premiera, wicepremiera. No i właśnie tutaj dochodzimy do kwestii akurat z tym związanych, no bo no jeżeli poskutkowało to u nas, no bo było 500+, teraz 800+, jeszcze parę innych rzeczy, no to jak widać może to poskutkować również w Stanach, moi drodzy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że oczywiście prezydenta popierają głównie ci tacy trochę mniej zamożni Amerykanie, albo ci najbardziej zamożni Amerykanie, no to zagonić ich, że tak powiem, do wyborów, no to można w sposób bardzo prosty, oferując, że tak powiem, konkrety. No i tu właśnie konkret padł. No a skoro już do tego żeśmy doszli, no to dostrzegam tu pewien związek przyczynowo-skutkowy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w bliżej nieokreślonych okolicznościach pojawił się w Stanach Zjednoczonych nasz były wicepremier, pan minister Ziobro. No, w związku z tym, no, moi drodzy, pan wicepremier, pan minister, wybory w Polsce, wybory w Stanach, jednym słowem, kto wie, może to akurat czystej wody doradztwo polityczne się odbywa. A pomyśleć, że kiedyś mówili, że polityki to należy się uczyć w Stanach Zjednoczonych. Wychodzi na to, że Polak potrafi, moi drodzy, Polak potrafi.

Ha, no moi drodzy, to tak, jak było już o prezydencie Trumpie, no to wracamy do Europy, no bo jakżeżby tutaj można było ewentualnie coś innego sobie zrobić. Nie, do Stanów jeszcze wrócimy, ale to tak mimochodem, natomiast na razie wracamy do Europy i do problemów w jakim stopniu dynastycznych i wielkiej polityki. No bo nie wiem, czy macie świadomość, ale w momencie, kiedy po śmierci królowej Elżbiety tron obejmował Karol III, to rząd Węgier, Viktora Orbana jeszcze wówczas, podarował mu prezent w postaci dwójki białych koni. Nie byle jakich koni, moi drodzy, bo prawdę mówiąc, że takie występują, to oczywiście wiedziałem, ale nie wiedziałem, że to jest rasa koni, moi drodzy. I to są konie, które, w zasadzie rasa koni, która nazywa się Lipikan. To jest coś o stopień wyżej niż te polskie Araby hodowane akurat w tych naszych stadninach na wschodzie. Co akurat chodzi o to, że jest to odmiana, która no powiedzmy była utrzymywana jako paradne konie dla monarchów austro-węgierskich, czyli całego rodu Habsburgów. Można je było zobaczyć w Wiedniu, Budapeszcie, ale również w Madrycie, moi drodzy. O, właśnie, tu was zażyłem, nie? W każdym razie takie białe koniki, śnieżno-białe, pięknie się prezentujące. No i okazuje się, że jedna ze stadnin, które tę rasę koni hoduje, jest kilkadziesiąt kilometrów od Budapesztu, podejrzewam, że w puszcie gdzieś, czyli na tym stepie węgierskim. No i te konie zostały podarowane, znaczy była deklaracja, że przekażą, oczywiście jako dar koronacyjny. Była delegacja brytyjska, która przeselekcjonowała, wybrała te najbardziej arystokratyczne konie, jeżeli chodzi o wygląd i tak dalej. No i konie te trafiły do zasobów stajni króla Karola III. Co więcej, myślę, że biorąc pod uwagę, że król, no jakby na to nie spojrzeć, osobą koniami interesującą się jest, co więcej, no nie bez kozery w polo i nie tylko grywał, w związku z tym na pewno miał świadomość, że są to konie o bardzo, ale to bardzo arystokratycznym pochodzeniu, no bo tak jak powiedziałem, były wykorzystywane przez Habsburgów. No nomen omen, no to może dalekie skojarzenie, ale z Habsburgami akurat dynastia Windsorów jak najbardziej jest spokrewniona. Oczywiście przypominam, że nazwisko Windsor to akurat przyjęli tak w granicach I wojny światowej, żeby nie drażnić obywateli brytyjskich nieco niemiecko brzmiącą nazwą dynastii, no ale to już jest jakby zupełnie na marginesie, zupełnie inna bajeczka i coś, co akurat nie ma w tym przypadku nic na rzeczy. Generalnie chodziło o to, że te konie zostały przekazane, co więcej poszły. No, można jeszcze domniemywać jedną sprawę, że generalnie jest to, no, biorąc pod uwagę te królewskie karoce, no bo to były konie zaprzęgowe, powinny być prowadzone przez 4 koniki, no w związku z tym, jak się szarpnęli, to mogli dać 4. No dali 2, no ale dochodzimy do sedna sprawy. Ktoś w Ministerstwie Rolnictwa Węgier po zmianie rządów na wniosek stadniny wysłał wezwanie, aby konie zostały zwrócone na Węgry. No i tutaj się okazało, że w sensie formalnym to one nie zostały darowane, zostały udostępnione, czy wypożyczone, jak to woli, natomiast formalnie rzecz ujmując stanowią dalej własność stadniny węgierskiej. No i tam jakieś zamieszanie. No oczywiście od razu, jak tylko poszły te pisma wzywające króla do zwrotu wierzchowców, o nie, przepraszam, chciałem powiedzieć wierzchowców, chodziło oczywiście o konie pociągowe, no to sprawa nabrała rozgłosu. Okazuje się, że w tej chwili zarówno węgierski MSZ, jak i Ministerstwo Rolnictwa, jak i premier odsuwają to dalej, że broń Boże, absolutnie nie chcieli wymuszać zwrotu koni, no bo w końcu jest to prezent, a jak ktoś kiedyś powiedział, kto daje i odbiera,
no to właśnie znacie ciąg dalszy. No a oni nie chcą za takich uchodzić. No i tutaj się zaczyna, moi drodzy, no bo w końcu kuń jak kuń. Zgodnie z encyklopedią, polską encyklopedią, pierwszą encyklopedią z XVIII wieku, koń jak koń, jaki jest, każdy widzi. No to właśnie dla wyjaśnienia, ale jak się okazuje, Lipikany to akurat rasa, która warta jest, no, fortunę, wręcz każdy konik, tym bardziej, że jeszcze odseparowane. A skoro już mowa o kwestiach bardziej rodziny królewskiej, że tak to określę, to dorzucę ze swej strony jeszcze jedną kwestię, bo to w zeszłym tygodniu chciałem akurat coś tam rzucić od siebie, ale mi uciekło, bo mogliście w natłoku informacji wojny za granicą, dronów, które nas atakują, znaczy no jeszcze nie do końca zaatakowały, ale uwaga, uwaga, w zasięgu wzroku już nam po prostu drony zaczęły wybuchać, niektóre nawet już po naszej stronie, no i nawet jakieś żeśmy wyłowili ostatnio, no to w natłoku tego typu informacji oczywiście może się okazać, że wam mogły uciec informacje, że uwaga, uwaga, Harry i Meghan zrezygnowali z lukratywnego, luksusowego pobytu w Stanach Zjednoczonych, chociaż nie pozbyli się jeszcze oczywiście wszystkich swoich aktywów i rezydencji na terenie Stanów Zjednoczonych. Natomiast postanowili wrócić do Wielkiej Brytanii. Ponoć ma to związek przyczynowo-skutkowy taki, że Harry chciałby jednak być bliżej rodziny, a przede wszystkim dzieci powinny uczyć się w angielskiej szkole, która oczywiście uczy solidności i chłodnego wychowania. Jednym słowem, tak po brytyjsku troszeczkę. No ale jak się okazuje, król, no i królowa przy okazji, czyli król Karol, królowa Camilla, no troszeczkę stonowali to wszystko, no bo Harry i Meghan no jakiś czas temu zrzekli się wszystkich obowiązków tytularnych wynikających akurat z obowiązków rodziny królewskiej, no i tutaj król podkreślił no parokrotnie, że ta sytuacja się nie zmieniła, w związku z tym Harry oczywiście jest obywatelem, a w zasadzie poddanym jego królewskiej mości, ale reprezentacyjnych funkcji raczej pełnić na razie nie będzie. Oj, nagadałem się i o koniach, i nie tylko, a pomyśleć jeszcze, że był kiedyś taki film, w którym Amerykanina ściągnięto na siłę, który ponoć był najbliżej schedy, a w zasadzie dziedziczenia brytyjskiego tronu. No i właśnie tam też był konik, na którym nie potrafił jechać, ale to jakby zupełnie inna bajka. A skoro tak, no to myślę, że właśnie, co ja mógłbym wam podpowiedzieć? No chyba pasażera, takiego nietypowego troszeczkę, nie?

Właśnie, polityka jeszcze, czy może kultura? Nie, moi drodzy, jeszcze podtrzymajmy politykę, no bo tu mówiłem o polityce tej światowej, mówiłem o prezydencie Trumpie. Prawdę mówiąc, jakoś przeoczyłem, że jego syn Donald Junior brał ślub i żeby było ciekawiej, okazuje się, że ślub prawdopodobnie Rosjanie finansowali, co akurat te bliskie kontakty mogłoby troszeczkę wyjaśniać. No ale o tym już nie będę plotkował, moi drodzy. Natomiast prawdę mówiąc, chciałbym wrócić na nasze poletko polityczne, no bo prawdę mówiąc, to w zasadzie chyba poza jedną to wszystkie telewizje w serwisach informacyjnych zaprezentowały byłego ministra Macierewicza, aktualnie posła Prawa i Sprawiedliwości, który w trakcie comiesięcznej miesięcznicy 10 września w czwartek biegał po placu w Warszawie obok pomnika ofiar katastrofy lotniczej. No i uwaga, uwaga, miał ze sobą pistolet do paintballu, no i sobie z tego strzelał, moi drodzy. No, prawdę mówiąc, pasowałoby tu chyba puścić utwór pod tytułem Zadzwońcie po policję, zadzwońcie po policję, ale chyba tego nie zrobię, no bo to było zbyt jednoznaczne skomentowanie faktu. No ale fakt faktem, minister, który biegał po placu i strzelał, no powiedzmy w ten sposób, pan minister jako osoba publiczna, no to nieraz miał różne takie wyskoki, które osoby o mniejszym poziomie ustosunkowania skończyłyby się, aresztem czy więzieniem, może niekoniecznie, no ale być może jakimś tam formą leczenia czy coś takiego, to się zdarzało. W każdym razie na pewno było tam sporo tego. No i uwaga, uwaga, biegał, strzelał, no i tego. No i jak już wydawało mi się, że w zasadzie ten tematy, że tak powiem, z różnymi, że tak powiem, wyczynami posłów mam za sobą, no dzisiaj trafiło mi przed oczy informacja, że uwaga, uwaga, znaczy nie, może od początku zaczniemy. Nie wiem, czy macie świadomość, ale jest coś takiego jak Akademia Sprawiedliwości, która ma kształcić, że tak powiem, kadry dla służby prawnej w Polsce, czyli Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie akurat urzędował do niedawna bardzo, ale to bardzo młody, ale za to dobrze ustosunkowany rektor, ustawiony jeszcze przez poprzednią władzę skądinąd, ale w tej opowieści najmniej chyba to jest istotne, który za wszelką cenę starał się nie dać się usunąć. No i w momencie, kiedy został w końcu skutecznie mianowany na to stanowisko doktor habilitowany Sławomir Cudak, który został nominowany do pełnienia obowiązków rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to okazuje się, że czy tam były perturbacje związane z tym, że pracownicy blokowali mu wejście do gabinetu, nie chcieli wydawać kluczy, no ale w momencie, kiedy w końcu udało mu się rozwiązać te wszystkie sprawy, przejął władzę, zaczął robić porządki, no i wydawało mi się, że to już jest po prostu za nami. Natomiast okazuje się, że nic bardziej mylnego, bo wskurs przyszła mu, nie mu, przeciw mu, to właśnie ten sposób trzeba powiedzieć, czyli w kwestii, że tak powiem, poparcia dla byłego już rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, przyszła pani poseł Maria Kurowska, która już od, jak się okazuje, 9 września, czyli w zasadzie dzień czy dwa po tym, jak zostały, przejęte insygnia władzy i proces decyzyjny w obrębie tej uczelni, zaczęła dyżurować sobie, w obrębie
gabinetu, a w zasadzie rektoratu, i uniemożliwia po prostu rektorowi objęcie czy prowadzenie normalnych działań związanych z funkcjonowaniem uczelni, czyli po prostu blokuje gabinet. Jak się okazuje, sprawa ma większy wymiar, no bo pan rektor aktualny, w zasadzie pełniący obowiązki rektora, już się zwrócił do marszałka Sejmu z prośbą o podjęcie jakiejś formy działań, żeby umożliwić mu prowadzenie działalności, no bo on twierdzi, że takie interwencje, w zasadzie blokowanie gabinetu, zdecydowanie wykracza poza ramy interwencji poselskiej oraz może stanowić naruszenie zasad etyki poselskiej. No jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że lada moment może się okazać, że zacznie iskrzyć jeszcze pod Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie może się okazać, że za chwileczkę nikt nie będzie mógł otrzymać wypłaty, w związku z tym, że aktualnie urzędujący prezes Trybunału Konstytucyjnego w trybie ustawowym nie złożył odpowiednich dokumentów o dotację na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. No to zaczyna być naprawdę ciekawie, a że jest nowy sędzia sądu Trybunału Konstytucyjnego, który powinien niedługo objąć również swoją funkcję, no może się okazać, że zacznie się tam naprawdę dużo dziać. No i jeżeli dojdzie co do czego, no to może się okazać, że znowu będą posłowie siedzieli pod gabinetami, tym razem Trybunału Konstytucyjnego, blokując podjęcie jakichkolwiek działań. No, jednym słowem, moi drodzy, blokady blokadą, ale zaczyna być naprawdę tak troszeczkę orwellowsko, bym powiedział, a może nawet nie orwellowsko, może tak bardziej misiowsko? No niech będzie.

No dobra, dobra, moi drodzy. Jeszcze jedna taka sprawa czysto, w zasadzie nie, no dwie sprawy, które akurat no, zachodzą, że tak powiem, na siebie, no, ale to sportowe są. Prawdę mówiąc, w nocy z soboty na niedzielę rozgrywał się mecz. Mecz, no niektórzy mówią, że dekady, ale nie tylko. W każdym razie był to finał US Open kobiet, no i uwaga, uwaga, Sabalenka przegrała, moi drodzy, spadła w rankingu, a podobno to, co pokazywała, to przeszło nawet ją, co prawda ona była znana z tego, że wykazywała, w zasadzie pokazywała, że tak powiem, tą złość, jak jej coś nie wychodziło, bo to nie jedna rakieta się rozpadła, nie jeden dostał. No a jej się akurat no, nie udało do końca, no bo jak walnęła rakietą w piłkę, to mało nie trafiła akurat jakiegoś operatora. Później jak rzuciła rakietą, to prawie że drugiego. Jednym słowem, no był skandalik tym związany. No, swoją drogą to są tacy, którzy twierdzą, że w zasadzie bardzo dobrze się stało, no bo już nie pamiętam kto to, ale nadal, chyba nie nadal, moi drodzy, ale ładnych parę lat temu i nie był to McEnroe, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie jeden z takich jurnych zawodników, jak akurat walnęli piłką i trafili akurat kogoś z boku, w złości oczywiście, nie w ramach meczu, został automatycznie zdyskwalifikowany i jej to akurat uciekło, ale nie zmienia to faktu, że poszło. No i jeszcze jedna sprawa, która troszeczkę z US Open się łączy. Iga Świątek no niestety weszła, że tak powiem, w dolną część pierwszej dziesiątki, co i tak oznacza, moi drodzy, że jest najlepszą polską zawodniczką w tenisie, przynajmniej jak na ten moment oczywiście. A druga strona medalu pocieszająca jest taka, że może nie najlepiej nam szło, jeżeli chodzi o te oczywiście finałowe mecze US Open, ale z drugiej strony mieliśmy tam naprawdę kilka ładnych meczów w wykonaniu Polek i Polaków zresztą. W związku z tym możemy się cieszyć, że pojawiła się cała gama, plejada utalentowanych zawodniczek i zawodników z Polski, którzy no, radzą sobie w tym zawodowym tenisie coraz lepiej. A wracając jakby do kwestii, że tak powiem, związanej bardziej ze sprawami no, przyziemnymi, naszymi, no to nie wiem, czy pamiętacie, ale prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz od jakiegoś czasu ma ograniczoną możliwość wystąpień publicznych i nie tylko, zresztą no jak większość osadzonych, moi drodzy. W każdym razie sprawa się o tyle skomplikowała, że zgodnie z interpretacją przepisów Światowej Federacji Olimpijskiej, no tutaj musi zostać podjęta decyzja, no i została podjęta. Zebrał się no chciałem powiedzieć senat, ale generalnie prezydium Komitetu Olimpijskiego i zgodnie z regulaminem wyznaczyło osobę pełniącą obowiązki prezesa, którym został Marian Kmita. Podobno, że tak powiem, od początku typowany jako ten, który powinien objąć to stanowisko, no ale okazuje się, że jest kilka rzeczy, o których no powiedzmy w poliszynelu aż huczy, no bo to, że w swoim czasie akurat gdzieś tam pojawiły się kwestie z finansowaniem ze strony Zonda Krypto, które nie do końca, że tak powiem, wpłynęło, to, że tam Zonda Krypto było powiązane akurat z takimi czy innymi środowiskami czy osobami, to jest też jakby sprawa wtórna, no ale to akurat Radosław Piesiewicz właśnie za to poleciał na odsiadkę. No, przepraszam, nie na odsiadkę, oczywiście poszedł akurat, przebywa w tej chwili w areszcie śledczym. Skoro tak, no to nie o to poszło, natomiast okazuje się, że w budżecie Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest no, pewna doza niejasności, bo podobno są straszne długi, które trzeba w tej chwili zagospodarować.
trzeba jakoś stworzyć formę wyjścia z tej patowej sytuacji, bo tam się jakieś leasingi pojawiły, których nikt poza prezesem nie wiedział, pojawiły się jakieś inne działania finansowe, zatrudniało się masę osób, które, no powiedzmy, z olimpizmem nie mieli zbyt dużo wspólnego, za to mieli dobre kontakty z prezesem i tak dalej, i tak dalej. No dość powiedzieć, że pan prezes też sobie na wypłaty nie żałował, bo chyba w tym roku tylko miał 3 podwyżki, a może się mylę. W każdym razie na pewno były to naprawdę duże, duże pieniądze. No, nie zmienia to faktu, że mamy w tej chwili nowego pełniącego obowiązki prezesa Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i jest tam nim Marian Kmita, który mam nadzieję, no, przynajmniej w najbliższym czasie postara się uczytelnić, że tak powiem, budżet działania Komitetu Olimpijskiego. No i przede wszystkim oczywiście wprowadzi, że tak powiem, pewnego rodzaju spokój, który, no, myślę, że wszelkich tego typu działaniom naprawczym jest jak najbardziej potrzebny.

No dobra, przechodzimy do kwestii kulturalnych, bo to trzeszać się by należało już troszeczkę. Natomiast podpowiem wam jedną rzecz. Na Kultywatorze w środę będzie na pewno trochę więcej o festiwalu w Wenecji, który w ten weekend dobiegł końca. Ja tylko rzucę wam hasłowo, że są trzy filmy, które główne nagrody oczywiście dostały. Jeden to coś, co dotyczy akurat powojennych realiów Danii, ale zahacza w tym momencie tematyką o niemiecką okupację Danii. Dodatkowo film o totalitarnym ZSRR, no, nagrywany chyba w Ukrainie zresztą, ale to już jest trudna sprawa. No i film o mordach na cywila w Gazie, zrealizowany nomen omen przez Izraelczyków, moi drodzy. I to jest właśnie ten motyw, o którym chciałem napomknąć, no bo wyobraźcie sobie, że film został wręcz owacjami, że tak powiem, potraktowany, bo prawdziwy, realny o tym, że jeżeli chodzi o zachowanie izraelskiej armii w strefie Gazy, czy w ogóle na terenach okupowanych, to jest to coś, co niejednokrotnie woła o pomstę do nieba. To jest chyba mało powiedziane, natomiast nie zmienia to faktu, że właśnie powstał film, który o, no powiedzmy, w jakimś stopniu zachowaniu armii izraelskiej, tuszowaniu pewnych zachowań czy innych rzeczy opowiadam. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy, bo okazuje się, że władze Izraela zapowiedziały już, że w stosunku do autorów filmu, podkreślam, Izraelczyków, będą podjęte kroki, bo nie jest wykluczonym, że zostaną pozbawieni obywatelstwa izraelskiego. No cóż, okazuje się, że obywatelstwo izraelskie ponoć jest dosyć łatwo dostać, ale jak się okazuje, może być również łatwe do stracenia. To tak a propos, nie a propos. No i następne kwestie, które się tak, no na razie to filmowo rzucę. Nie tak dawno na ekranach kinowych pojawiły się Wicked, czyli Wiedźmy. Film jak najbardziej aktorski, bardzo fajny skądinąd, z dobrą obsadą. No i uwaga, uwaga, prawdę mówiąc, jakoś uciekło mi uwadze, że był to film, który w jakimś stopniu oparty był na musicalu, broadwayowskim musicalu. No i tutaj uwaga, no do kotów brakuje im jeszcze cała masa, do Hair też chyba trochę, ale jest to spektakl, który jest na deskach broadwayowskich od 23 lat, moi drodzy, aczkolwiek właśnie wychodzi na to, że może się okazać, że będzie w najbliższym czasie schodził z ekranów. No i w sumie to takie podsumowanie jeszcze troszeczkę chciałem zrobić, bo w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, nie pamiętam, prawdę mówiąc, mówiłem wam o koncertach, sanach na stadionach, gdzie sanach po raz kolejny zgromadziło na stadionie PGE w Warszawie komplet 60 tysięcy widzów, i to nie pierwszy raz, w związku z tym to jest chyba ten fenomen, jeżeli chodzi o jej popularność i profesjonalizm, jeżeli chodzi o nagrywanie. Natomiast jednej rzeczy mi w tym wszystkim zabrakło, był jazz czy parę innych rzeczy, czy ewentualnie Siostry Grabowskie, no to tam było akurat troszkę kostiumików, troszeczkę kwiatuszków, a tutaj jest utwór, który przemawia i to bardzo mocno, generalnie Cichosza, i w zasadzie właśnie temu ta przedmowa miała tutaj służyć. Jednym słowem, Sanach i Cichosza, moi drodzy.

No tak, to jest chyba ten moment, w którym powinienem zacząć zapraszać i się żegnać. W związku z tym zaczniemy może od pierwszego punktu programu. Ja oczywiście zapraszam do słuchania nowinek. Jutro powtórka programu tuż po godzinie 9. Zapraszam serdecznie. Jeżeli nie wysłuchaliście całości, a was zaintrygowało, oczywiście polecam się do słuchania nowinek. Przypominam, że również jutro, ale 21. Worek, Buszu i Piotrek i Kuba, którzy no, myślę, że was zaskoczą jak co tydzień, bo mnie zaskakują na przykład zestawieniami muzycznymi, utworami, wykonawcami. No, prawdę mówiąc, to co prezentują, to jest coś niesamowitego. Worek Buszu tuż po 21 jutro, no i rano w środę o 9 z minutami również ewentualnie możecie tego wysłuchać. To jeżeli chodzi o te najbliższe plany programowe, no dobra, jak już tak mówiłem, to w czwartek o 21 inżynierskie historie też zapraszam serdecznie. Natomiast to były zaproszenia. Nie, jeszcze nie wszystkie zaproszenia, moi drodzy, bo jakby co do czego, to zapraszam. Zapraszam oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w radiu, z radiem, w Radiu Nowinki. Jednym słowem, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak realizuje się programy, jak je się montuje, jak się je prowadzi, chociaż może to nie najlepszy przykład w tym przypadku, w każdym razie zapraszam oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, do zgłoszenia się do nas na nowinki@pkedu.pl, nowinki@pkedu.pl. Piszcie, postaram się jak najszybciej odpisać. To jeżeli chodzi o nasze plany, to dobra, zaproszenia chyba mamy za sobą. Ja w tym momencie oczywiście chciałbym podpowiedzieć, że dzisiejszy program powoli dobiega końca, a może i nie tak powoli. Zapraszam oczywiście do nowinek cały czas, a dzisiaj, moi drodzy, do usłyszenia. A na koniec postanowiłem sobie puścić utwór, który, no jakby to powiedzieć, ostatnio mi się strasznie podoba. Nie jest to ani odkrywcze, ani nowe, ale z drugiej strony nigdzie nie znalazłem Och Donald, no niech będzie Och Karol, moi drodzy. Pa, cześć.

mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwoni cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrałem kiedyś z tym.

Mamy dzisiaj wtorek, 15 dzień września i 258 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Nikodem, Roland i Albin, ale także Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień olewania systemu. No, nie wiem, czy było politycznym, czy komputerowym, ale niech będzie. Dzień opakowań również obchodzimy, w związku z tym system operacyjny w opakowaniu raczej nie jest potrzebny. Międzynarodowy Dzień Demokracji, sprawa poważniejsza, Dzień Prostaty i jeszcze poważniejsza, przynajmniej dla panów, a dodatkowo Międzynarodowy Dzień Kropki i uwaga, uwaga, Dzień Majonezu Kieleckiego. No i wydarzenia klubowe, ale prawdę mówiąc, tym majonezem jeszcze żyję, moi drodzy, bo znam takich, którzy bez majonezu kieleckiego nic nie zrobią do jedzenia. A wracając do wydarzeń klubowych, myślę, że tak, bez majonezu oczywiście, ciekawą propozycją będzie oczywiście zaproszenie do klubu Zaścianek na pojutrze, bo tam właśnie w czwartek o godzinie 18, a z December 1st koncertować będzie, jednym słowem, punk rock, a w zasadzie pop punk z alternatywą rockowym zestawieniem. Jednym słowem, dużo, dużo ciekawej przede wszystkim i nietuźnikowej muzyki. Myślę, że warto zrezygnować sobie trochę czasu. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to proponuję wam obejrzenia filmu Niebo nad Normandią. Generalnie, nie wiem, czy macie świadomość, ale tak dosłownie dwa miesiące temu z okładem obchodziliśmy rocznicę D-Day, czyli lądowania w Normandii, ale nie wiem, czy wiecie, gdyby nie meteorolodzy, to lądowanie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej albo i gdzie indziej. W każdym razie właśnie o tym jest ten film. A film możecie obejrzeć dzisiaj o 17:45 i 20:10 oczywiście zapraszam do multikina, jakby nie było. No i informacje bieżące. 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu już dobiegło końca. My akurat przestawiamy się z czasu karpaczowskiego na czas krakowski. A skoro tak, to podpowiem, że uwaga, uwaga, wracamy do stałej ramówki, czyli wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej. No i pierwszy w tej nowej jesiennej serii odbędzie się już jutro o godzinie 17 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia. A w ramach wykładu występować będzie, mówić będzie profesor doktor habilitowany nauk medycznych Edward Wylęgała, a tytuł Oczy artystów, choroba, geniusz i postęp medycyny. O oczach będzie na pewno, moi drodzy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co trzeba zrobić, już żeście zrobili, bo reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy ciekawe tematy, dobrą atmosferę i rewelacyjną muzykę. To oczywiście w ramach naszych programów, a jeżeli chodzi o programy autorskie, jutro poranek, tuż po godzinie 9, to oczywiście zapraszam serdecznie. Również jutro wieczorem o 20:00 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas, no nie na samowitą podróż, ale wręcz niesamowitą podróż muzyczną na różnych płaszczyznach stylowych, etnicznych i nie tylko. To wszystko Worek Buszu dzisiaj o 21:00. Zapraszam.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 14 dzień września i 257 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Roxana, Bernard, ale także Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemiomysły. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. A dzisiaj mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym. Coś na rzeczy jest. No i wydarzenia klubowe, no tak, stand-up, nietypowy stand-up, w którym man z pieśniarzem się zmagają, to powoli chyba dobiega końca, ale ja chciałbym was zaprosić na typowy koncert, koncert, który rozegra się w klubie Zaścianek już najbliższy czwartek o godzinie 18:00, tam As December Falls koncertować będzie. Dodam jeszcze, że będzie to oczywiście koncert niesamowity, a wykonawcy z Dottingham przylecieli. Generalnie będzie pop, punk, alternatywny rock i to wszystko oczywiście w dobrym brytyjskim akcencie, udostępnione oczywiście, chociaż Nottingham Forest było. A jeżeli chodzi o kwestię wyprawy kinowej, myślę, że propozycją w sam raz na, powiedzmy, jutrzejsze popołudnie może być Totalna Magia 2. Kolejny film, w którym zobaczymy i Sandrę Bullock, i Nicole Kidman, i Ian West, no i Stakarda Channinga, chociaż to on trochę wypada. A generalnie mamy tutaj wielopokoleniową rodzinę czarownic, które no, chcą zrzucić wielowiekową klątwę. Czy im się to uda? No cóż, macie szansę się przekonać o tym na własne oczy, a film będziecie mogli obejrzeć w multikinie, między innymi o 17:25, na co oczywiście was serdecznie zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, od razu mówię, że mamy już za sobą forum ekonomiczne. No i przechodzimy do spraw bardziej, ale to bardziej prozaicznych, bieżących jak najbardziej. Dodam jeszcze, że wielka lekcja ekologii to akurat 20 września, moi drodzy, czyli w sobotę w Tauron Arenie będzie, a tam również Politechnika Krakowska będzie próbowała troszeczkę edukować. Ale znacznie bliżej, bo już najbliższą środę mamy możliwość wzięcia udziału w nowym cyklu wykładów ekonomedycznych, czyli Politechniki i Ekonomedu, Oczy Artystów, Choroba, Geniusz i Postęp Medycyny. Ten wykład już w środę o godzinie 17:00, jak możecie się domyśleć, będzie o oczach, a prelegentem będzie profesor Wylęgała, który jest prorektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownikiem tamtejszej katedry okulistyki oraz ordynatorem oddziału okulistycznego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Wykład pana Edwarda Wylęgały, tak jak powiedziałem, w środę o godzinie 17:00. Oczywiście serdecznie was zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest gotowe. My gramy i mówimy i oczywiście zachęcamy do słuchania nowinek. A skoro tak, to podpowiadam, że jutro poranek o godzinie 9:00, wieczorem w Regbuszu o 21:00. To jutro, a dzisiaj już za chwileczkę nowinek, na który zaprasza was serdecznie Tomasz Kapuśniak. Natomiast dla osób, które chciałyby ewentualnie wziąć czynny udział w funkcjonowaniu radia, czyli realizować programy, przygotowywać serwisy, no i oczywiście prowadzić programy, to zapraszamy chętnych do spróbowania swoich sił. Wystarczy się zgłosić do naszego radia poprzez stronę internetową, poprzez maila, a ewentualnie również przedzwonić, czy wręcz przyjść z Karzyńskiego 7 parter lokal numer 6. Zapraszam do słuchania nowinek, no i oczywiście chętnych do współpracy.

Witam się z wami serdecznie w dzisiejszy poniedziałkowy wieczór, a skoro tak, no to wita się z wami Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was realizuje i poprowadzi. Dzisiaj będzie kilka wątków natury organizacyjnej, będzie również o wielkiej polityce z pewnym drobnym przymrużeniem oka, no i będzie o wydarzeniach, które mogą być, no powiedzmy, w jakiś sposób interpretowane w różnoraki sposób, w zależności od tego, jak się do tego podejdzie. Jednym słowem, dużo różności, mam nadzieję, że dosyć ciekawych różności. Skoro tak, no to zapomniałem jeszcze dorzucić, rzeczywiście trochę muzyki będzie, a co za tym idzie, na pewno można się będzie trochę rozerwać. A skoro tak, moi drodzy, no to jeszcze jedna kwestia nader istotna, no bo nowy rok akademicki już tuż, w związku z tym nie zostaje mi chyba nic innego, jak wystąpić z apelem, moi drodzy, wielkim apelem. Otóż, jeżeli wśród was są osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w działalności radia, w funkcjonowaniu radia, w realizowaniu programów, prowadzeniu programów, tudzież przygotowanie serwisów informacyjnych, jak i również innych zajęciach, które są związane z działalnością radia, różnorakie, no bo to przecież i takie działania czysto reporterskie i działania czysto serwisowe, informatyczne, jednym słowem sporo tego jest. Jeżeli takie osoby są, to zapraszam do pisania na adres mailowy nowinki@pkedu.pl. Tam postaram się wam jak najszybciej odpowiedzieć na wasz akces, no i ewentualnie uzgodnić termin pierwszego spotkania. Jeżeli wolicie najpierw sprawdzić coś na żywo, no to potwierdźcie tylko termin, żebyśmy się nie rozmijali, również chyba najlepiej mailowo, ewentualnie telefonicznie, no i wtedy spróbujemy się już jakoś umówić. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie natury organizacyjnej, a skoro tak, no to myślę, że no dobra, jakoś tak zagramy.

A skoro tak, no to od razu zaczniemy i to ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, z naprawdę bardzo, ale to bardzo grubej rury, moi drodzy. Prawdę mówiąc, to sam byłem zaskoczony, no bo tak, o różnych dziwnych, znaczy no dziwnych, no to może że złe określenie w przypadku zachowań prezydenta światowego mocarstwa, jakim bez wątpienia są Stany Zjednoczone. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na oficjalnym koncie Białego Domu, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, pojawiła się mapka, na której, no jakby nie było, cała Ameryka była przedstawiona jako jedna wspólna całość. Nie wiedzieć tylko dlaczego, że pod jedną barwą, znaczy kilkukolorową oczywiście, ale jedną, to tak, żeby nie było wątpliwości. No to, prawdę mówiąc, no już żeśmy się zdążyli oswoić z tymi tematami, no bo to wiadomo, Kanada, kolejny stan, kolejna prowincja amerykańska, Grenlandia zresztą również, Alaska, a nie, to akurat zupełnie się nie zgadza, bo oni już od jakiegoś czasu tego, no, wykupieni zostali od Rosjan. Swoją drogą, nie wiem, czy macie świadomość, ale Alaskę ze strony amerykańskiej kupował generał Krzyżanowski, bohater wojny secesyjnej, Polak skądinąd, natomiast sprzedawał ją ze strony rosyjskiej generał gubernator z Kamczatki, z pochodzenia też Polak zresztą. No, prawdę mówiąc, to taka ciekawostka, że tak powiem, natury lingwistyczno-politycznej. Swoją drogą nie wiem, czy porozumiewali się akurat po francusku, bo wtedy to jeszcze było tak w miarę przyjęte i podejrzewam, że jeden i drugi całkiem nieźle tym językiem władał, czy wręcz przeciwnie, wypowiadali się w języku rosyjskim albo i po polsku. No ale to jakby nie mój wątek przewodni w tym przypadku. Natomiast bardziej istotne jest to, że prezydent miał ostatnio, znaczy prezydent Trump oczywiście, miał ostatnio konwencję przedwyborczą republikanów, moi drodzy. Konwencja tam na dalekim południu Stanów Zjednoczonych się odbyła. No właśnie, konwencja republikanów. Może troszeczkę przedobrzyłem w tym przypadku, z tej prostej przyczyny, że wszyscy twierdzą, że republikanów to tam się pojawiło, no, relatywnie niewielu, natomiast nie zmienia to faktu, że było cała masa ludu amerykańskiego, takiego prostego, sympatycznego amerykańskiego ludu w czerwonych czapeczkach z napisem MAGA, czyli Make America Great Again. No, jakby na to nie spojrzeć, oczywiście mogą mieć marzenia, chociaż to różnie wychodzi. Pan prezydent przemawiał zresztą dosyć długo, bo chyba godzinę 45. Może to niemieckie pochodzenie się mu odbiło, no bo mieliśmy w historii już doskonałych mówców po stronie niemieckiej. No chociażby Arnie, on na przykład bardzo, ale to bardzo długo potrafił przemawiać. Co więcej, no przekonał cały naród do tego, żeby poszli później na drugą wojnę. Ale to też jakby inna bajka. W każdym razie przemawiał długo, wiele rzeczy wyjaśniał. To znaczy tak, powiem inaczej, nie wyjaśnił, albo inaczej. Powiedział, że to, że są wysokie ceny paliw w Stanach Zjednoczonych, skądinąd w Europie też są wysokie, nawet bardzo wysokie, to jest bezpośrednio wina demokratów, Ukraińców, bo atakują rosyjskie rafinerie. I to są te główne ceny, powody, dla których ceny paliw poszły w górę, co może akurat trochę zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że jakoś tak w tym wątku nie wspominał nic na temat Zatoki Perskiej czy Morza Czerwonego, gdzie, no powiedzmy, swoje paluszki już wkładał, jeżeli chodzi o zakłócenie cyklu dostaw, no i przy okazji podniesienie cen. Tego nie wspomniał, natomiast moi drodzy, powiedział coś innego, co może wielu zaskoczyć. Znaczy, nie mówię w tej chwili już o kwestiach tych granic jeziora. Właśnie, zaraz, to ma być jezioro amerykańskie? Chyba tak, już prawdę mówiąc się pogubiłem, bo to generalnie chodziło o jezioro Ontario. Jeszcze jezioro Erie ma chyba zmienić nazwę. Ale powiedział jeszcze coś innego. Uwaga, uwaga, moi drodzy. Zapowiedział, że jeżeli

Jeżeli Republikanie wygrają połówkowe wybory, bo przypominam, to nie chodzi o wybory prezydenckie, nie chodzi o wybory całościowe. Tamte wybory do Sejmu, chciałem Sejmu powiedzieć, parlamentu, odbywają się połówkowo, bo najpierw wybierana, znaczy co połowa kadencji wybierana jest połowa kongresmenów i reprezentantów i senatorów. Oni akurat wymieniają się nie na zasadzie, że wszyscy naraz, tylko no, że do zachowania pewnej ciągłości, że tak powiem, funkcjonowania instytucji rządowych. Po prostu co pół kadencji odbywają się te wybory połówkowe. No i właśnie te wybory połówkowe mają się odbyć już lada moment w tym roku, bez mała. W związku z tym zaczęło być pilnie, no bo notowania generalnie prezydentowi zaczęły spadać. No i prezydent, uwaga, uwaga, powiedział ni mniej, ni więcej, tylko że jak Republikanie wygrają, to uwaga, wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych dostaną po kilka tysięcy dolarów. Mocne, nie? No, ja co prawda zaczynam tutaj dostrzegać pewną prawidłowość historyczną, no bo jakby na to nie spojrzeć, mamy tutaj pewien związek przyczynowo-skutkowy. No w końcu te kwestie, że tak powiem, przepływu pieniędzy od budżetu państwa do obywateli w celu pokazania, że to się da tak czy inaczej zrobić, to mieliśmy przećwiczone, moi drodzy, i to całkiem dobrze. No a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak, no bo to było te 500+, później akurat były różne fundacje i darowizny, że tak powiem, oczywiście nie w ramach kampanii wyborczej dla różnych straży pożarnych, nie tylko, w których brali udział różni przedstawiciele władzy, zaczynając od, nie wiem, Macierewicza, jednego premiera, wicepremiera. No i właśnie tutaj dochodzimy do kwestii akurat z tym związanych, no bo no jeżeli poskutkowało to u nas, no bo było 500+, teraz 800+, jeszcze parę innych rzeczy, no to jak widać może to poskutkować również w Stanach, moi drodzy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że oczywiście prezydenta popierają głównie ci tacy trochę mniej zamożni Amerykanie, albo ci najbardziej zamożni Amerykanie, no to zagonić ich, że tak powiem, do wyborów, no to można w sposób bardzo prosty, oferując, że tak powiem, konkrety. No i tu właśnie konkret padł. No a skoro już do tego żeśmy doszli, no to dostrzegam tu pewien związek przyczynowo-skutkowy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w bliżej nieokreślonych okolicznościach pojawił się w Stanach Zjednoczonych nasz były wicepremier, pan minister Ziobro. No, w związku z tym, no, moi drodzy, pan wicepremier, pan minister, wybory w Polsce, wybory w Stanach, jednym słowem, kto wie, może to akurat czystej wody doradztwo polityczne się odbywa. A pomyśleć, że kiedyś mówili, że polityki to należy się uczyć w Stanach Zjednoczonych. Wychodzi na to, że Polak potrafi, moi drodzy, Polak potrafi.

No moi drodzy, to tak, jak było już o prezydencie Trumpie, no to wracamy do Europy, no bo jakżeż by tutaj można było ewentualnie coś innego sobie zrobić. Nie, do Stanów jeszcze wrócimy, ale to tak mimochodem, natomiast na razie wracamy do Europy i do problemów w jakimś stopniu dynastycznych i wielkiej polityki. No bo nie wiem, czy macie świadomość, ale w momencie, kiedy po śmierci królowej Elżbiety tron obejmował Karol III, to rząd Węgier Viktora Orbana jeszcze wówczas podarował mu prezent w postaci dwójki białych koni. Nie byle jakich koni, moi drodzy, bo prawdę mówiąc, że takie występują, to oczywiście wiedziałem, ale nie wiedziałem, że to jest rasa koni, moi drodzy, i to są konie, które, w zasadzie rasa koni, która nazywa się Lipikan. To jest coś o stopień wyżej niż te polskie Araby hodowane akurat w tych naszych stadninach na wschodzie. Co akurat chodzi o to, że jest to odmiana, która, no powiedzmy, była utrzymywana jako paradne konie dla monarchów austro-węgierskich, czyli całego rodu Habsburgów. Można je było zobaczyć w Wiedniu, Budapeszcie, ale również w Madrycie, moi drodzy. O, właśnie, tu was zażyłem, nie? W każdym razie takie białe koniki, śnieżno-białe, pięknie się prezentujące. No i okazuje się, że jedna ze stadnin, które tę rasę koni hoduje, jest kilkadziesiąt kilometrów od Budapesztu, podejrzewam, że w puszcie gdzieś, czyli na tym stepie węgierskim. No i te konie zostały podarowane, znaczy była deklaracja, że przekażą, oczywiście jako dar koronacyjny. Była delegacja brytyjska, która przeselekcjonowała, wybrała te najbardziej arystokratyczne konie, jeżeli chodzi o wygląd i tak dalej. No i konie te trafiły do zasobów stajni króla Karola III. Co więcej, myślę, że biorąc pod uwagę, że król, no jakby na to nie spojrzeć, osobą koniami interesującą się jest, co więcej, no nie bez kozery w polo i nie tylko grywał, w związku z tym na pewno miał świadomość, że są to konie o bardzo, ale to bardzo arystokratycznym pochodzeniu, no bo tak jak powiedziałem, były wykorzystywane przez Habsburgów. No nomen omen, no to może dalekie skojarzenie, ale z Habsburgami akurat dynastia Windsorów jak najbardziej jest spokrewniona. Oczywiście przypominam, że nazwisko Windsor to akurat przyjęli tak w granicach I wojny światowej, żeby nie drażnić obywateli brytyjskich nieco niemiecko brzmiącą nazwą dynastii, no ale to już jest jakby zupełnie na marginesie, zupełnie inna bajeczka i coś, co akurat nie ma w tym przypadku nic na rzeczy. Generalnie chodziło o to, że te konie zostały przekazane, co więcej poszły. No, można jeszcze domniemywać jedną sprawę, że generalnie jest to, no, biorąc pod uwagę te królewskie karoce, no bo to były konie zaprzęgowe, powinny być prowadzone przez cztery koniki, no w związku z tym, jak się szarpnęli, to mogli dać cztery, no dali dwa, no ale dochodzimy do sedna sprawy. Ktoś w Ministerstwie Rolnictwa Węgier po zmianie rządów na wniosek stadniny wysłał wezwanie, aby konie zostały zwrócone na Węgry. No i tutaj się okazało, że w sensie formalnym to one nie zostały darowane, zostały udostępnione, czy wypożyczone, jak to woli, natomiast formalnie rzecz ujmując stanowią dalej własność stadniny węgierskiej. No i tam jakieś zamieszanie. No oczywiście od razu, jak tylko poszły te pisma wzywające króla do zwrotu wierzchowców, o nie, przepraszam, chciałem powiedzieć wierzchowców, chodziło oczywiście o konie pociągowe, no to sprawa nabrała rozgłosu. Okazuje się, że w tej chwili zarówno węgierskie MSZ, jak i Ministerstwo Rolnictwa, jak i premier odsuwają to dalej, że broń Boże, absolutnie nie chcieli wymuszać zwrotu koni, no bo w końcu jest to prezent, a jak ktoś kiedyś powiedział, kto daje i odbiera,
no to właśnie znacie ciąg dalszy. No a oni nie chcą za takich uchodzić. No i tutaj się zaczyna, moi drodzy, no bo w końcu kuń jak kuń. Zgodnie z encyklopedią, polską encyklopedią, pierwszą encyklopedią z XVIII wieku, koń jaki jest, każdy widzi. No to właśnie dla wyjaśnienia, ale jak się okazuje, Lipikany to akurat rasa, która warta jest, no, fortunę, wręcz każdy konik, tym bardziej, że jeszcze odseparowane. A skoro już mowa o kwestiach bardziej rodziny królewskiej, że tak to określę, to dorzucę ze swej strony jeszcze jedną kwestię, bo to w zeszłym tygodniu chciałem akurat coś tam rzucić od siebie, ale mi uciekło, bo mogliście w natłoku informacji wojny za granicą, dronów, które nas atakują, znaczy no jeszcze nie do końca zaatakowały, ale uwaga, uwaga, w zasięgu wzroku już nam po prostu drony zaczęły wybuchać, niektóre nawet już po naszej stronie, no i nawet jakieś żeśmy wyłowili ostatnio, no to w natłoku tego typu informacji oczywiście może się okazać, że wam mogły uciec informacje, że uwaga, uwaga, Harry i Meghan zrezygnowali z lukratywnego, luksusowego pobytu w Stanach Zjednoczonych, chociaż nie pozbyli się jeszcze oczywiście wszystkich swoich aktywów i rezydencji na terenie Stanów Zjednoczonych. Natomiast postanowili wrócić do Wielkiej Brytanii. Ponoć ma to związek przyczynowo-skutkowy taki, że Harry chciałby jednak być bliżej rodziny, a przede wszystkim dzieci powinny uczyć się w angielskiej szkole, która oczywiście uczy solidności i chłodnego wychowania. Jednym słowem, tak po brytyjsku troszeczkę. No ale jak się okazuje, król, no i królowa przy okazji, czyli król Karol, królowa Camilla, no troszeczkę stonowali to wszystko, no bo Harry i Meghan no jakiś czas temu zrzekli się wszystkich obowiązków tytularnych wynikających akurat z obowiązków rodziny królewskiej, no i tutaj król podkreślił no parokrotnie, że ta sytuacja się nie zmieniła, w związku z tym Harry oczywiście jest obywatelem, a w zasadzie poddanym jego królewskiej mości, ale reprezentacyjnych funkcji raczej pełnić na razie nie będzie. Oj, nagadałem się i o koniach i nie tylko, a pomyśleć jeszcze, że był kiedyś taki film, w którym Amerykanina ściągnięto na siłę, który ponoć był najbliżej schedy, a w zasadzie dziedziczenia brytyjskiego tronu. No i właśnie tam też był konik, na którym nie potrafił jechać, ale to jakby zupełnie inna bajka. A skoro tak, no to myślę, że właśnie, co ja mógłbym wam podpowiedzieć? No chyba pasażera, takiego nietypowego troszeczkę, nie?

Właśnie, polityka jeszcze, czy może kultura? Nie, moi drodzy, jeszcze podtrzymajmy politykę, no bo tu mówiłem o polityce tej światowej, mówiłem o prezydencie Trumpie. Prawdę mówiąc, jakoś przeoczyłem, że jego syn Donald Junior brał ślub i żeby było ciekawiej, okazuje się, że ślub prawdopodobnie Rosjanie finansowali, co akurat te bliskie kontakty mogłoby troszeczkę wyjaśniać. No ale o tym już nie będę plotkował, moi drodzy. Natomiast prawdę mówiąc, chciałbym wrócić na nasze poletko polityczne, no bo prawdę mówiąc, to w zasadzie chyba poza jedną to wszystkie telewizje w serwisach informacyjnych zaprezentowały byłego ministra Macierewicza, aktualnie posła Prawa i Sprawiedliwości, który w trakcie comiesięcznej miesięcznicy 10 września w czwartek biegał po placu w Warszawie obok pomnika ofiar katastrofy lotniczej. No i uwaga, uwaga, miał ze sobą pistolet do paintballu, no i sobie z tego strzelał, moi drodzy. No, prawdę mówiąc, pasowałoby tu chyba puścić utwór pod tytułem Zadzwońcie po policję, zadzwońcie po policję, ale chyba tego nie zrobię, no bo to było zbyt jednoznaczne skomentowanie faktu. No ale fakt faktem, minister, który biegał po placu i strzelał, no powiedzmy w ten sposób, pan minister jako osoba publiczna, no to nieraz miał różne takie wyskoki, które osoby o mniejszym poziomie ustosunkowania skończyłyby się, aresztem czy więzieniem, może niekoniecznie, no ale być może jakimś tam formą leczenia czy coś takiego, to się zdarzało. W każdym razie na pewno było tam sporo tego. No i uwaga, uwaga, biegał, strzelał, no i tego. No i jak już wydawało mi się, że w zasadzie ten tematy, że tak powiem, z różnymi, że tak powiem, wyczynami posłów mam za sobą, no dzisiaj trafiło mi przed oczy informacja, że uwaga, uwaga, znaczy nie, może od początku zaczniemy. Nie wiem, czy macie świadomość, ale jest coś takiego jak Akademia Sprawiedliwości, która ma kształcić, że tak powiem, kadry dla służby prawnej w Polsce, czyli Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie akurat urzędował do niedawna bardzo, ale to bardzo młody, ale za to dobrze ustosunkowany rektor, ustawiony jeszcze przez poprzednią władzę skądinąd, ale w tej opowieści najmniej chyba to jest istotne, który za wszelką cenę starał się nie dać się usunąć. No i w momencie, kiedy został w końcu skutecznie mianowany na to stanowisko doktor habilitowany Sławomir Cudak, który został nominowany do pełnienia obowiązków rektora, komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to okazuje się, że tam były perturbacje związane z tym, że pracownicy blokowali mu wejście do gabinetu, nie chcieli wydawać kluczy, no ale w momencie, kiedy w końcu udało mu się rozwiązać te wszystkie sprawy, przejął władzę, zaczął robić porządki, no i wydawało mi się, że to już jest po prostu za nami. Natomiast okazuje się, że nic bardziej mylnego, bo wskurs przyszła mu, nie mu, przeciw mu, to właśnie ten sposób trzeba powiedzieć, czyli w kwestii, że tak powiem, poparcia dla byłego już rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, przyszła pani poseł Maria Kurowska, która już od, jak się okazuje, 9 września, czyli w zasadzie dzień czy dwa po tym, jak zostały, przejęte insygnia władzy i proces decyzyjny w obrębie tej uczelni, zaczęła dyżurować sobie, w obrębie
gabinetu, a w zasadzie rektoratu, i uniemożliwia po prostu rektorowi objęcie czy prowadzenie normalnych działań związanych z funkcjonowaniem uczelni, czyli po prostu blokuje gabinet. Jak się okazuje, sprawa ma większy wymiar, no bo pan rektor aktualny, w zasadzie pełniący obowiązki rektora, już się zwrócił do marszałka Sejmu z prośbą o podjęcie jakiejś formy działań, żeby umożliwić mu prowadzenie działalności, no bo on twierdzi, że takie interwencje, w zasadzie blokowanie gabinetu, zdecydowanie wykracza poza ramy interwencji poselskiej oraz może stanowić naruszenie zasad etyki poselskiej. No jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że lada moment może się okazać, że zacznie iskrzyć jeszcze pod Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie może się okazać, że za chwileczkę nikt nie będzie mógł otrzymać wypłaty w związku z tym, że aktualnie urzędujący prezes Trybunału Konstytucyjnego w trybie ustawowym nie złożył odpowiednich dokumentów o dotację na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. No to zaczyna być naprawdę ciekawie, a że jest nowy sędzia Sądu Trybunału Konstytucyjnego, który powinien niedługo objąć również swoją funkcję, no może się okazać, że zacznie się tam naprawdę dużo dziać. No i jeżeli dojdzie co do czego, no to może się okazać, że znowu będą posłowie siedzieli pod gabinetami, tym razem Trybunału Konstytucyjnego, blokując podjęcie jakichkolwiek działań. No, jednym słowem, moi drodzy, blokady blokadą, ale zaczyna być naprawdę tak troszeczkę orwellowsko, bym powiedział, a może nawet nie orwellowsko, może tak bardziej misiowsko? No niech będzie.

No dobra, dobra, moi drodzy. Jeszcze jedna taka sprawa czysto, w zasadzie nie, no dwie sprawy, które akurat no, zachodzą, że tak powiem, na siebie, no, ale to sportowe są. Prawdę mówiąc, w nocy z soboty na niedzielę rozgrywał się mecz. No niektórzy mówią, że dekady, ale nie tylko. W każdym razie był to finał US Open kobiet, no i uwaga, uwaga, Sabalenka przegrała, moi drodzy, spadła w rankingu, a podobno to, co pokazywała, to przeszło nawet ją, co prawda ona była znana z tego, że wykazywała, w zasadzie pokazywała, że tak powiem, tą złość, jak jej coś nie wychodziło, bo to nie jedna rakieta się rozpadła, nie jeden dostał, no a jej się akurat no, nie udało do końca, no bo jak walnęła rakietą w piłkę, to mało nie trafiła akurat jakiegoś operatora, później jak rzuciła rakietą, to prawie że drugiego. Jednym słowem, no, był skandalik tym związany. No, swoją drogą to są tacy, którzy twierdzą, że w zasadzie bardzo dobrze się stało, no bo już nie pamiętam kto to, ale nadal, chyba nie nadal, moi drodzy, ale ładnych parę lat temu i nie był to McEnroe, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie jeden z takich jurnych zawodników, jak akurat walnęli piłką i trafili akurat kogoś z boku, w złości oczywiście, nie w ramach meczu, no to został automatycznie zdyskwalifikowany i jej to akurat uciekło, ale nie zmienia to faktu, że poszło. No i jeszcze jedna sprawa, która troszeczkę z US Open się łączy. Iga Świątek, no niestety weszła, że tak powiem, w dolną część pierwszej dziesiątki, co i tak oznacza, moi drodzy, że jest najlepszą polską zawodniczką w tenisie, przynajmniej jak na ten moment oczywiście. A druga strona medalu pocieszająca jest taka, że może nie najlepiej nam szło, jeżeli chodzi o te oczywiście finałowe mecze US Open, ale z drugiej strony mieliśmy tam naprawdę kilka ładnych meczów w wykonaniu Polek i Polaków zresztą. W związku z tym możemy się cieszyć, że pojawiła się cała gama, plejada utalentowanych zawodniczek i zawodników z Polski, którzy no, radzą sobie w tym zawodowym tenisie coraz lepiej. A wracając jakby do kwestii, że tak powiem, związanej bardziej ze sprawami no, przyziemnymi, naszymi, no to nie wiem, czy pamiętacie, ale prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz od jakiegoś czasu ma ograniczoną możliwość wystąpień publicznych i nie tylko, zresztą no jak większość osadzonych, moi drodzy. W każdym razie sprawa się o tyle skomplikowała, że zgodnie z interpretacją przepisów Światowej Federacji Olimpijskiej, no tutaj musi zostać podjęta decyzja, no i została podjęta. Zebrał się, no chciałem powiedzieć senat, ale generalnie prezydium Komitetu Olimpijskiego i zgodnie z regulaminem wyznaczyło osobę pełniącą obowiązki prezesa, którym został Marian Kmita. Podobno, że tak powiem, od początku typowany jako ten, który powinien objąć to stanowisko, no ale okazuje się, że jest kilka rzeczy, o których no powiedzmy w poli szynelu aż huczy, no bo to, że w swoim czasie akurat gdzieś tam pojawiły się kwestie z finansowaniem ze strony Zonda Krypto, które nie do końca, że tak powiem, wpłynęło, to, że tam Zonda Krypto było powiązane akurat z takimi czy innymi środowiskami czy osobami, to jest też jakby sprawa wtórna, no ale to akurat Radosław Piesiewicz właśnie za to poleciał na odsiadkę. No, przepraszam, nie na odsiadkę, oczywiście poszedł akurat przebywa w tej chwili w areszcie śledczym. Skoro tak, no to nie o to poszło, natomiast okazuje się, że w budżecie Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest no, pewna doza niejasności, bo podobno są straszne długi, które trzeba w tej chwili zagospodarować.
trzeba jakoś stworzyć formę wyjścia z tej patowej sytuacji, bo tam się jakieś leasingi pojawiły, których nikt poza prezesem nie wiedział, pojawiły się jakieś inne działania finansowe, zatrudniło się masę osób, które, no powiedzmy, z olimpizmem nie mieli zbyt dużo wspólnego, za to mieli dobre kontakty z prezesem i tak dalej, i tak dalej. No dość powiedzieć, że pan prezes też sobie na wypłaty nie żałował, bo chyba w tym roku tylko miał 3 podwyżki, a może się mylę. W każdym razie na pewno były to naprawdę duże, duże pieniądze. No, nie zmienia to faktu, że mamy w tej chwili nowego pełniącego obowiązki prezesa Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i jest tam nim Marian Kmita, który mam nadzieję, no, przynajmniej w najbliższym czasie postara się uczytelnić, że tak powiem, budżet działania Komitetu Olimpijskiego. No i przede wszystkim oczywiście wprowadzi, że tak powiem, pewnego rodzaju spokój, który, no, myślę, że wszelkich tego typu działaniom naprawczym jest jak najbardziej potrzebny.

No dobra, przechodzimy do kwestii kulturalnych, bo to trzeszać się by należało już troszeczkę. Natomiast podpowiem wam jedną rzecz. Na Kultywatorze w środę będzie na pewno trochę więcej o festiwalu w Wenecji, który w ten weekend dobiegł końca. Ja tylko rzucę wam hasłowo, że są trzy filmy, które główne nagrody oczywiście dostały. Jeden to coś, co no jest dotyczy akurat powojennych realiów Danii, ale zahacza w tym momencie tematyką o niemiecką okupację Danii. Dodatkowo film o totalitarnym ZSRR, no, nagrywany chyba w Ukrainie zresztą, ale to już jest trudna sprawa. No i film o mordach na cywila w Gazie, zrealizowany nomen omen przez Izraelczyków, moi drodzy. I to jest właśnie ten motyw, o którym chciałem napomknąć, no bo wyobraźcie sobie, że film został no wręcz owacjami, że tak powiem, potraktowany, bo prawdziwy, realny o tym, że jeżeli chodzi o zachowanie izraelskiej armii w strefie Gazy, czy w ogóle na terenach okupowanych, to jest to coś, co niejednokrotnie woła o pomstę do nieba. To jest chyba mało powiedziane, natomiast nie zmienia to faktu, że właśnie powstał film, który o, no powiedzmy, w jakimś stopniu zachowaniu armii izraelskiej, tuszowaniu pewnych zachowań czy innych rzeczy opowiada. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy, bo okazuje się, że władze Izraela zapowiedziały już, że w stosunku do autorów filmu, podkreślam, Izraelczyków, będą podjęte kroki, bo nie jest wykluczonym, że zostaną pozbawieni obywatelstwa izraelskiego. No cóż, to okazuje się, że obywatelstwo izraelskie ponoć jest dosyć łatwo dostać, ale jak się okazuje, może być również łatwe do stracenia. To tak a propos, nie a propos. No i następne kwestie, które się tak, no na razie to filmowo rzucę. Nie tak dawno na ekranach kinowych pojawiły się Wicked, czyli Wiedźmy. Film jak najbardziej aktorski, bardzo fajny skądinąd, z dobrą obsadą. No i uwaga, uwaga, prawdę mówiąc, jakoś uciekło mi uwadze, że był to film, który w jakimś stopniu oparty był na musicalu, broadwayowskim musicalu. No i tutaj uwaga, no do kotów brakuje im jeszcze cała masa, do Hire też chyba trochę, ale jest, no jest to spektakl, który jest na deskach broadwayowskich od 23 lat, moi drodzy, aczkolwiek właśnie wychodzi na to, że może się okazać, że będzie w najbliższym czasie schodził z ekranów. No i w sumie to takie podsumowanie jeszcze troszeczkę chciałem zrobić, bo w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, nie pamiętam, prawdę mówiąc, mówiłem wam o koncertach Sanach na stadionach, gdzie no, Sanach po raz kolejny zgromadziło na stadionie PGE w Warszawie no komplet 60 tysięcy widzów, no to i to nie pierwszy raz, w związku z tym to jest chyba ten fenomen, jeżeli chodzi o jej popularność i profesjonalizm, jeżeli chodzi o nagrywanie. Natomiast jednej rzeczy mi w tym wszystkim zabrakło, no bo tak, jak był jazz, czy parę innych rzeczy, no czy ewentualnie Siostry Grabowskie, no to tam było akurat troszkę kostiumików, troszeczkę kwiatuszków, a tutaj jest utwór, który no przemawia i to bardzo mocno, generalnie Cichosza, i w zasadzie właśnie temu ta przedmowa miała tutaj służyć. Jednym słowem, Sanach i Cichosza, moi drodzy.

No tak, to jest chyba ten moment, w którym powinienem zacząć zapraszać i się żegnać. W związku z tym zaczniemy może od pierwszego punktu programu. Ja oczywiście zapraszam do słuchania nowinek. Jutro powtórka programu tuż po godzinie 9. Zapraszam serdecznie. Jeżeli nie wysłuchaliście całości, a was zaintrygowało, oczywiście polecam się do słuchania nowinek. Przypominam, że również jutro, ale 21:00 Worek, Buszu i Piotrek i Kuba, którzy no myślę, że was zaskoczą jak co tydzień, bo mnie zaskakują na przykład zestawieniami muzycznymi, utworami, wykonawcami. No prawdę mówiąc, to co prezentują, to jest coś niesamowitego. Worek Buszu tuż po 21:00 jutro, no i rano w środę o 9:00 z minutami również ewentualnie możecie tego wysłuchać. To jeżeli chodzi o te najbliższe plany programowe, no dobra, jak już tak mówiłem, to w czwartek o 21:00 inżynierskie historie też zapraszam serdecznie. Natomiast to były zaproszenia. Nie, jeszcze nie wszystkie zaproszenia, moi drodzy, bo jakby co do czego, to zapraszam. Zapraszam oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w radiu, z radiem, w Radiu Nowinki. Jednym słowem, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak realizuje się programy, jak je się montuje, jak się je prowadzi, chociaż może to nie najlepszy przykład w tym przypadku, w każdym razie zapraszam oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, do zgłoszenia się do nas na nowinki@pke.edu.pl. Piszcie, postaram się jak najszybciej odpisać. To jeżeli chodzi o nasze plany, to dobra, zaproszenia chyba mamy za sobą. Ja w tym momencie oczywiście chciałbym podpowiedzieć, że dzisiejszy program powoli dobiega końca, a może i nie tak powoli. Zapraszam oczywiście do nowinek cały czas, a dzisiaj, moi drodzy, do usłyszenia. A na koniec postanowiłem sobie puścić utwór, który, no jakby to powiedzieć, ostatnio mi się strasznie podoba. Nie jest to ani odkrywcze, ani nowe, ale z drugiej strony nigdzie nie znalazłem Och Donald, no niech będzie Och Karol, moi drodzy. Pa, cześć.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Mamy dzisiaj wtorek, 15 dzień września i 258 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Nikodem, Roland i Albin, ale także Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień olewania systemu. No, nie wiem, czy było politycznym, czy komputerowym, ale niech będzie. Dzień opakowań również obchodzimy, w związku z tym system operacyjny w opakowaniu raczej nie jest potrzebny. Międzynarodowy Dzień Demokracji, sprawa poważniejsza, Dzień Prostaty i jeszcze poważniejsza, przynajmniej dla panów. A dodatkowo Międzynarodowy Dzień Kropki i uwaga, uwaga, Dzień Majonezu Kieleckiego. No i wydarzenia klubowe, ale prawdę mówiąc, tym majonezem jeszcze żyję, moi drodzy, bo znam takich, którzy bez majonezu kieleckiego nic nie zrobią do jedzenia. A wracając do wydarzeń klubowych, myślę, że tak, bez majonezu oczywiście, ciekawą propozycją będzie oczywiście zaproszenie do klubu Zaścianek na pojutrze, bo tam właśnie w czwartek o godzinie 18, a z December 4 koncertować będzie, jednym słowem, punk rock, a w zasadzie pop punk z alternatywą tym rockowym zestawieniem. Jednym słowem, dużo, dużo ciekawej przede wszystkim i nietuźnikowej muzyki. Myślę, że warto zrezygnować sobie trochę czasu. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to proponuję wam obejrzenia filmu Niebo nad Normandią. Generalnie, nie wiem, czy macie świadomość, ale tak dosłownie 2 miesiące temu z okładem obchodziliśmy rocznicę D-Day, czyli lądowania w Normandii, ale nie wiem, czy wiecie, gdyby nie meteorolodzy, to lądowanie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej albo i gdzie indziej. W każdym razie właśnie o tym jest ten film. A film możecie obejrzeć dzisiaj o 17:45 i 20:10 oczywiście zapraszam do multikina, jakby nie było. No i informacje bieżące. 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu już dobiegło końca. My akurat przestawiamy się z czasu karpaczowskiego na czas krakowski. A skoro tak, to podpowiem, że uwaga, uwaga, wracamy do stałej ramówki, czyli wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej. No i pierwszy w tej nowej jesiennej serii odbędzie się już jutro o godzinie 17 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia. A w ramach wykładu występować będzie, mówić będzie profesor doktor habilitowany nauk medycznych Edward Wylęgała, a tytuł Oczy artystów, choroba, geniusz i postęp medycyny. O oczach będzie na pewno, moi drodzy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkr.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co trzeba zrobić, już żeście zrobili, bo reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy ciekawe tematy, dobrą atmosferę i rewelacyjną muzykę. To oczywiście w ramach naszych programów, a jeżeli chodzi o programy autorskie, jutro poranek, tuż po godzinie 9:00, i oczywiście zapraszam serdecznie. Również jutro wieczorem o 20:00 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas, no nie na samowitą podróż, ale wręcz niesamowitą podróż muzyczną na różnych płaszczyznach stylowych, etnicznych i nie tylko. To wszystko. Worek Buszu dzisiaj o 21:00. Zapraszam.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

Jest 15 września i zrealizujemy, zanim przejdziemy już do takich rzeczy pewnie bardziej typowo jesiennych, do premier, to w ogóle premiery i random to za tydzień, no to realizujemy pierwszy tej jesieni taki typowy motyw przewodni. Motyw, który przyszedł, przepraszam, do nas

0: właśnie wspomniane metale, będzie też polski grunge zresztą, ale zanim przejdziemy do konkretów, no to jeszcze gwoli formalności, audycja Worek Buszu, Piotr Borobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I właśnie jeden przypadek nie tyle malowidła naskalnego, co sztuki prehistorycznej przyniosłem ze sobą, mianowicie Tom Tom Club wydał w 92 przepraszam, roku singiel You Sexy Thing, promujący płytę nadchodzącą podówczas. I jakby nie sugeruję tutaj jakiegoś, bo widzę, że twoje propozycje są w dużej mierze jakby dinozaurocentryczne. Tutaj to nie jest jakiś, przepraszam, dinozauroseksualizm, tylko wątek tego, że na układce singla po prostu znajduje się ta słynna rzeźba kobiety o dość, ujmując delikatnie, korpulentnych kształtach, no, która też bardzo mocno jest ogrywana w wszelkich źródłach kultury związanych z prehistorią, więc mimo tego, że muzycznie to jakby nie ma tu zbyt wielu odniesień do prehistorii jako takich, ani też tekstowych, no to tutaj właśnie to jest jeden z tych przykładów, gdzie sfera graficzna stała za tym konkretnym wyborem.
1: Ja skończyłem ten temat nie dinozaura, bo okazało się po krótkiej przebieżce przede wszystkim przez dyskografię zespołów, które są nerdowskie albo nagrywają piosenki na wszystkie tematy, więc myślałem, że może i na ten temat im się zdarzyło. A także po przebieżce przez dyskografię Win, Sparks i kilku innych takich zespołów okazało się, że no jest zespół z tej samej kategorii, który jest zresztą otoczony, może kultem to by była przesada, ale ma konkretną fanbazę, jest to zespół Might Be Giants i wśród wielu, wielu różnych piosenek, w tym też warto powiedzieć, że na nowej płycie też są, i zresztą bardzo dobrej płycie, pojawia się aż 18 piosenek, ale nie ma akurat tej, której bym szukał. No ale właśnie, jeżeli realizuje się specyficzny temat audycyjny, to jest kilka takich zespołów i audycji alternatywną, to jest kilka takich zespołów, The Mighty Giants są jedne z nich, nie znalazłem nic na nowej płycie. Mówię o tym też dlatego, że nie graliśmy je i pewnie nie zagramy, mimo że to jest zaskakująco dobry album, zespół jest cały czas żywotny. Wydał już 24 płyty, sporo płyt na żywo, sporo epek, więc to jest spory katalog, a brzmi tak świeżo, jakby to był zupełnie nowy zespół. Oni na nowej płycie brzmią tak jak najlepsze nagrania na tym poziomie świeżości, co najlepsze nagrania Weezera, i to jest, jeżeli chodzi o zespół z takiej kategorii, wydaje mi się dość spory komplement. Bardzo mnie cieszy, że panowie sobie radzą tak dobrze i radzę, żeby posłuchać tej płyty, bo to jest po prostu świetny rok alternatywny. No i z ich katalogu zostały wybrane przeze mnie trzy numery. Brontosaurus, czyli Brontosaur. I Am a Paleontologist, czyli piosenka o byciu paleontologiem i grzebaniu w kościach. I Lake Monsters, tutaj trop był taki, że to najbardziej znane przedstawienie potwora z jeziora, czyli tak zwana Nessie z Loch Ness. No to jest jakiś rodzaj dinozaura, który gdzieś tam setki lat temu jako relikt pozostał i niby żyje. O tym można zapomnieć, że to jest dinozaur, a jednak.
0: Ja jeszcze tylko wtrącę odnośnie porównania z Weezerem, że to jest o tyle istotne porównanie, że Weezer przecież w tym roku wydał płytę, ja nawet jeden numer z niej grałem w ramach naszych poprzednich audycji. No i to nie jest tak, że to jest jakaś, prawda, aktualnie niesamowita, powiedzmy, jakość. W sensie jest to dobra płyta, ale Weezer to nie jest zespół, który się starzeje jakoś perfekcyjnie, więc jeżeli They Might Be Giants po tylu latach nagrywają rzeczy na poziomie tych dobrych dokonań Weezera, no to tylko świadczy o nich jak najlepiej, bo jak widać, przy podobnym stadium zaawansowania da się starzeć dużo gorzej.
1: Tak, jest jeden festiwal, który mógłby oba zespoły ściągnąć. Jest to festiwal Rock for People w Hradec-Kralowa. No zobaczymy, bo jeszcze nie wiemy, gdzie zawitamy. Propozycji jest kilka. Propozycja bułgarska wobec

0: potencjalnego headlinera Robiego Williamsa może zostać porzucona. Także zobaczymy, może i wylądujemy w Czechach.
1: Na szczęście Bułgaria w tym roku przyszłym będzie organizować Eurowizję, więc jakby jeżeli to nie wypali, to może moja głupota mnie tam doprowadzi. Chociaż nie wiem. W sensie jakby wiecie, wy w ogóle już oddajecie od lat audycji, jak już jesteśmy przy tym. Oni mając do dyspozycji stolicę, oni to organizują u Burgas, bo doskonale wiedzą, że tam są tanie loty i że ludzie będą mieli jak dojechać.
0: To podobnie jak festiwal Feelgood, który również nie jest w stolicy, a jest w Plovdivu na torze kajakowym.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc wszystko, co dobre w Bułgarii, bądź nawet nie tyle dobre, co takie bardziej medialne, bo tutaj nawiązuję do Eurowizji, to no, omija Sofię. Nie wiem dlaczego, może się kiedyś przekonamy, a nie wiemy, czy w tym roku.

0: Nie zajmę dużo czasu w tym wejściu z jednego prostego powodu. Klucz doboru był dokładnie taki sam jak przy mojej poprzedniej propozycji, tylko no objętościowo, jeżeli chodzi o czas, zajęło to dłużej. Przyniosłem dwa utwory XTC z płyty English Settlement, ponieważ tam na okładce mamy do czynienia z wykorzystaniem malowidła naskalnego, właśnie prehistorycznego, właśnie pasującego do naszego motywu przewodniego. A zawsze to jest przyjemna okazja, żeby sobie XTC zagrać. Dwa utwory z tego albumu, chyba najbardziej rozpoznawalny Sense is Working Overtime, a także Jason i Argonauci, którzy być może nie są z prehistorii, ale no, to jest nieopodal, tak generalnie. Od ciebie dużo więcej propozycji, ale raczej takich jednostkowych, bo po jednym utworze.
1: No bo też temat, jak już wspominaliśmy, jest no bardzo nietypowy.
0: Jest pojemny.
1: Jest pojemny, ale jest też nietypowy, a ja się skupiłem nie na okładkach, a raczej na piosenkach w temacie i tymi piosenkami w temacie okazały się moje ulubione zespoły, jedna z moich ulubionych zespołów, czyli Flaming Lips i Super Fairy Animals, które nagrały piosenki odpowiednio. To nie są jakieś najbardziej znane utwory z katalogu. W przypadku Flaming Lips to jest wczesna ich twórczość i utwór Dinosaurs on the Mountain. W przypadku Super Fairy Animals jest to Carbon Dating, może słówko, bo chodzi o datowanie metodą węglową, które, no ile pamiętam jeszcze z dawnych czasów, bo kiedyś się interesowałem takimi rzeczami, to jest metoda sprawdzania i ustalania wieku wykopalisk, czy to archeologicznych, czy właśnie chyba paleontologicznych też, bo to może również chodzić o jakieś skamieniałości. Także jak najbardziej w temacie, no i dograłem do tego zespół, który pewnie by nie znalazł się w tej audycji, gdyby nie to, że Cage the Elephant zagra w Polsce. Zagra w Polsce po 11 latach i to będzie koncert w Krakowie, co w klubie Studio, co jest naprawdę bardzo niespodziewane, bo 11 lat to jest na tyle dużo, jeszcze w stosunku do zespołu, który ostatnio radził sobie, no tak średnio. Bo to jest zespół, który wydał jeden naprawdę świetny album, to jest płyta ze środka ich dyskografii póki co, czyli płyta Melofobia, która jest, no jest świetna. No i reszta to są płyty, które mają kilka dobrych piosenek, z których można by uzbierać składankę. Natomiast spojrząc wiem, bo słyszałem o tym od kilku znajomych, równie koncertowych jak ja, że to jest zespół, który sobie naprawdę dobrze radzi na żywo. No i to, że ten zespół w lutym zagra w Krakowie, kiedy jeszcze w trakcie zimy ten rynek i koncertowy, i płytowy jest trochę w okresie zawieszenia, no to jest bardzo przyjemna rzecz, bo można taki koncert sobie zaliczyć bez większego ciśnienia, bo po pierwsze, no nie ma wielu płyt, które wyszły, po drugie, tych wydarzeń też jeszcze nie jest jakoś specjalnie dużo. Także tym bardziej się cieszę, no wprawdzie robi to Live Nation ten koncert, ale
0: to jedyny minus.
1: To jest właśnie jedyny minus tego wydarzenia. Także pewnie ja tam będę, czy ty tam będziesz, zobaczymy. No też można się spodziewać jakiegoś przyjemnego supportu.
0: Tak, to jest może i trochę, jakby nie chcę powiedzieć starzejące, bo to nie są stare chłopy, ale to jest formacja na lekkim zjeździe, jeżeli chodzi o jakość, ale wciąż duża i może przyciągnąć ciekawy support rzeczywiście, więc no tu jest potencjał.
1: I jeszcze jedno słowo, bo zapomniałem wspomnieć, jaki to jest utwór. Utwór od The Saber-Tooth Tiger, czyli tygrys szablozębny. Poruszamy się, zahaczamy o bardzo różne zwierzęta z okresu prehistorii, czy to są dinozaury. Tutaj akurat niekoniecznie jest to dinozaur, ale też pasuje, także czemu nie?
0: Zdecydowanie.

0: Podoba mi się w tej audycji to, że my ciśniemy obydwaj trochę swoim torem. Ja mam też inne nawiązania, ale tak się zdarzyło, że trzecie wejście z rzędu losuje mi się, a nawet nie tyle losuje, co pasuje po prostu do naszej narracji. Nawiązanie oparte na okładce, o okładkę, przepraszam, i no tym razem jest to zespół Hej z drugiej płyty. Na Hołu też jest dużo wykorzystanych właśnie wspomnianych już przeze mnie wcześniej przy okazji ekstasy naskalnych malowideł. Oczywiście no nie w stylu, znaczy nie są to, podejrzewam, zdjęcia takie rzeczywiste, bo to jest generalnie w ogóle dwie pierwsze płyty Heja. Heja to jest pod kątem okładkowym graficzny trochę chaos, szczególnie druga, więc zakładam, że to po prostu są jakieś efekty, rzeczy stylizowane, no ale inspiracje są oczywiste. I no, chciałem też przynieść coś polskiego, nie jest to moja jedyna polskość dzisiaj, potencjalnie zobaczymy, czy druga się zmieści, no ale jedna z taka, to jest na pewno ta z większą nazwą i dobrze, że wybrzmiała, zgrywając się z kolei z, wspominałem o tym, że my działamy swoim torem aktualnie w tym programie dzisiaj, ja malowidła, ty zwierzęta i dinozaury, i to jest pterodaktyl.
1: Tak, zespół pterodaktyl, który, no, nie wiem jak trafił do... Aha, wydaje mi się, że komponując audycję zobaczyłem, że mam utwór o brontozaurze, They Might Be Giants, i pomyślałem sobie dinozaur albo jakieś stworzenie. Czy jest jakiś, który kojarzę i czy może być taki zespół? No i okazało się, że pomyślałem w pterodaktylu, okazało się, że jest oczywiście zespół pterodaktyl. Co więcej, zespół Pterodaktyl grał w Krakowie na jedynym koncercie w Polsce. Organizowało go Front Row Heroes i to był czas jeszcze, kiedy Cyprian Buś nie robił koncertów w RE, nie robił koncertów w innych klubach. Trochę się tułał i to był etap zorganizowania kilkunastu imprez w klubie Forty Kleposz, który teraz robi dużo bardziej mainstreamowe imprezy. Wtedy można było organizować Noise Rock z Ohio. Pterodaktyl akurat wtedy wydał swój... Był po wydaniu dwóch płyt, zdaje się, jeszcze przed albumem Zoneido z tego samego roku. Ich najlepszy album to debiut zdecydowanie, z którego zagrałem dwa utwory. Usłyszeliśmy Astros oraz Polio. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak może brzmieć ilustracja Polio, no to właśnie tak. Dużo rozwibrowanych gitar, jakieś harmonie nietypowe wokalne, nietypowe riffy basowe, zabawa rytmami. Jest to bardzo ciekawe, szkoda, że zespół nigdy nie doskoczył do tego poziomu, ale to, co na swoim debiucie zaprezentowali, to jest rzecz naprawdę świetna i pewnym objawem zwichrowanego humoru pewnie jest to, że na okładce debiutu pterodaktyl nie jest pterodaktyl, a jakiś bliżej nieokreślony ptak, nie wiem, czy to jest. Jest taki ptak amerykański Blue Jay, ale nie wiem jak to się tłumaczy po polsku. Modrosłujka błękitna. Czy jest to modrosłujka błękitna, to nie wiem, ale okładka z pewnością jest błękitna.
0: Znaczy, wiesz co, słujka może bym i rozpoznał w tym, ale bo to modrosłujka błękitna brzmi jak jakiś konkretny gatunek sujki. A to jest też trochę zbyt rozmazana okładka, żeby...
1: Czy wygląda to tak, o.
0: No to nie wiem, to nie wiem. No chyba, że to jest właśnie na zasadzie negatywu. Bo rzeczywiście mądra sójka błękitna jest na zdjęciach normalnych rzeczywiście błękitna, tak na wskroś błękitna w zasadzie, a tutaj ten ptaszek jest w większości biały, więc może to o to chodzi, że zostały odwrócone kolory.
1: Tak. To jest zdecydowanie najmniej oczywisty z zespołu. Dzisiaj twój nie jest aż...
0: Nie jest, tak, nie jest w ogóle w Polsce.
1: Undergroundową propozycją.
0: Nie jest undergroundową propozycją, jakkolwiek no, warto pamiętać, że Hej, mimo tego, że potrafił to zacierać na przestrzeni lat, no jednak wyrósł z tych gitar i No i pewnie musimy w końcu przejść do metali. Nie zdziwię się, jak to zaraz się stanie, albo chwilę później zobaczymy. Więc może to będzie taki, używając anglicyzmu, gateway.

0: Czas na pożegnania, tak jak wspominałem pod koniec poprzedniego naszego wejścia wokalnego. No przychodzi czas na muzykę metalową i z okolic, a to zawsze zajmuje. Może nie tyle co jazz, ale potrafi dużo zająć.
1: Ale i tak nie zagraliśmy i nie zagramy wszystkiego.
0: Tak, także. Tak. Natomiast tak jak jakby hejt był gatewayem w poprzednim wejściu, używając cały czas tego samego sformułowania, bo nie przyszło mi lepsze do głowy, był tą taką drogą wyjścia z poprzedniego wejścia, nie będącą typowo metalem, ale otwierającą nam przestrzeń na ewolucję w tym kierunku. No tak, moja propozycja też nie była metalem sensu stricto. Bardziej to są rzeczy ciężkie, ale jednak no-wave'owe, post-punkowe. Mianowicie jest to zespół Circle X, nieistniejący już, który istniał paradoksalnie dość długo, ale mało intensywnie, bo przez prawie 20 lat działalności było zaledwie dwa albumy, ale debiutancką płytą była płyta pod tytułem Prehistory, co jakby tłumaczy się samo przez się. I jest to oczywiście płyta dobra, to swoją drogą, bo inaczej bym nie przyniósł. Zagrałem z niej dwa utwory, które są de facto self-titled w wypadku tego albumu, czyli Prehistoria część pierwsza, Prehistoria część druga. To jest dość długa prehistoria, bo zajęła 10 minut.
1: Ja zagrałem z kolei zespół, który wpisuje się w nurt polskiego metalu klimatycznego z przełomu lat 90. i pierwszej dekady 2000. Zespół Neolitik, jeden z kilku Neolitików. I płyta debiutancka, której największym problemem zdecydowanie jest piosenkopisarstwo, tudzież songwriting, który jest naprawdę dobry, partie gitar są bardzo dobre, partie perkusji też są całkiem niezłe. Problemem jest produkcja, problemem jest wokal, niestety jest to i cierpi ta płyta na braki w dynamice, nie jest to brzmienie plastyczne i momentami słucha się tego przez to boleśnie, szczególnie jak dochodzi długi wokal. Mimo wszystko uznałem, że to jest na tyle ciekawy relikt swoich czasów, że warto go zaprezentować w dwóch odsłonach, a po drugie no raczej nie będzie już okazji, żeby zagrać zespół Neolitik. No chyba, że pojawię się na Ostrów Rock Festiwalu, a zespół się w międzyczasie zreaktywuje, bo ten festiwal różne wynalazki tego typu widział. Może się to kiedyś wydarzy. Też w ogóle chyba niezbyt często gramy metal gotycki. Chyba, że klasyki. Taka okazja się pojawiła. Żegnać z kolei będziemy się zespołem fundatorskim dla tego wydania audycji. Usłyszymy Mastodon to aż trzy razy. W moim wypadku sięgnęliśmy aż do debiutu, od którego czasu minęło już 24 lata. Także strasznie długo. Gdy ta płyta wychodziła, ja miałem ledwie 10 lat. Także no niech to świadczy o upływie czasu. To jest płyta, na której jeszcze było słychać metalcore, mathcore, którego było zdecydowanie mniej później. I z tej płyty mój wybór to kolejna skamielina, czyli Trilobit, o którym można sobie trochę poczytać, bo jest to dosyć ciekawe. Cały czas mi przychodzi do głowy słowo żyjątko. Nie do końca o to chodzi.
0: No słowo żyjątko jest pieszczotliwe, a nie zawsze w takich sytuacjach pieszczotliwość jest wskazana.
1: Stawonuk się okazuje, że
0: można i tak. Natomiast, żeby tutaj teraz luzować w momencie, kiedy sprawdzasz jeszcze informacje, to w ten sposób tworzy się nam ładny przekrój przez twórczość Mastodona, ponieważ ja poza jednym numerem z nowej płyty sięgnąłem do Blood Mountain, która ma w tym roku 20-lecie wydania, też kupa czasu i z tego albumu Sleeping Giant, a z tego tegorocznego skądinąd udanego, chociaż może nie jakoś niesamowicie udanego, potrafią lepiej, ale to jest dobry Mastodon, Your Ghost Again.
1: Tak. Nagrywamy za jednym razem dwie audycje, także za chwilę, znaczy tak, w przyszłym tygodniu randomy, ale przez to właśnie, że dwie audycje są nagrywane za jednym razem, nie będzie tam takich najbardziej świeżych nowości, dlatego że one są dopiero przed nami, a może to być odczuwalne o tyle, że tych płyt, i to ważnych płyt, wychodzi teraz naprawdę dużo.
0: Tak, no tu niestety jakby moje kwestie, powiedzmy, zawodowe, znaczy no nie powiedzmy, tylko po prostu zawodowe, mnie w tygodniu nadchodzącym po prostu w Krakowie przez dłuższą część tygodnia nie będzie. Jestem w delegacji służbowej, na, może nie na drugim końcu Polski, ale dość daleko. Więc no musieliśmy trochę wyjątkowo przyspieszyć i mam nadzieję, że to się nie odbije jakoś bardzo. Sądzę, że nie, dlatego że też, no mimo tego, że to może nie będą zupełnie najświeższe nowości, no to też wydaje się tego tyle, że w sensie wydaje się albumów tyle, że po prostu to się i tak może zlewać. W sensie ja niejednokrotnie mam tak, że na przykład dopiero teraz odkrywam rzeczy wydane w maju czy w czerwcu.
1: No ja też, i to często są wykonawcy, których ja bardzo lubię.
0: Tak, z tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy, jak wyjdzie. Za dzisiaj dziękujemy Piotr Borobiej.
1: Jakub Muszek.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.